Yeah, kiedy nie ma jakiejś muzyki, one tydlo bań hirany bylo rychło si gantadżo. Muzyki, rany, hany sa muzyki, kus nie bań tenie programa. Bibang solok bań sa on hiloro. I turme o seak se sa on si tabo cira ja, spere tabo cila bylej, tamba turme se ja programa, miu dia ja. Tamba nusi studio Radio Liberdade, hao Vero Fernandez, seak se sa on si tabo cira, i adios ate prosima di sa on, i bom fin da semana bań tabo cira hotu. No i kus nita se taka ho muzyka realidade domi, ne bylo rychło si de patries.